Že usychne se prej kuha pupa po boze, zmánu pej prouse, kontente s oblej.